fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rastu, krystalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandara, Nike. Za mene dole leżecia amorna masa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rastu, krystalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandara, Nike. Za mene dole leżecia amorna masa. Ja imam fantastyczne glasowne pametan lijep. Ali pa se za mene čuju najglubi. Ogroman. Nauci mi